jedna siena, bio jedną, jeden człowiek, bila jedną, jedna żena, bila jedną, jedna żena. Bio jedną, jeden maluch, bila jedna, córa czerna i mali sług swoją.